0: się chce. Ten kto to wie, kurwa, życie upstrzone jak gołębim główny bulwar. Zrobi tak jak ja, pójdźcie własną drogą. Rodszczenia nie ma ze mną nikogo.
1: Chcę czuć Heinekenem, że

Znam jak ty te noce nieprzespane, by nad ranem zawikłane kwestie podejść z nowym planem jak starane. Ładnie znam to, mam te same myśli skołatane. Znam to, jest mi znane, uczucie z tym związane. Co jest grane?

przyjść, czym czyim słowom przeczy. Więc jak to leczyć, lecz to kaleczy. Radzę te kace jak dwa ostrza mieczy. Na razie walczę i na jaranie warczę.